0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba, wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: І сонце. Таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również не до końca розумію слова традиція, так подають музиці зеспову Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce, po drugie, to, mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze. Pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat o słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce. Upał wzmagał się. Z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze. I cień, i piweczko.
1: Ho, ho.
0: Marek Kochan. Ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie. Cytacik. Potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolf.

0: Bieszczan Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce, Wojciech Żukrowski, kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem, zbyt piękna jesteś, słońce. Aż razisz w oczy. Jarosław Abramow, Neverly. Młyn w piekarni.
1: To takie porównanie dużo pryme z słońcem, tak? Aż razisz w oczy.
0: Aż do przesady świeci ta dama. I jeszcze jeden cytat, bardzo, bardzo symptomatyczny. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Aż strach odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życiowego cytatu jest internet. Gadu, gadu, a teraz niechaj poświecą nam trochę Happy Sad.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце, навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna, jasna piosenka. Wowa z Lwowa i wszystko jasne jak słońce. Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy, to znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu, cóż to znaczy? Ha, doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem, rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражлившими людьми, не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може не уйжеть, не оглядати сонця, не побачити більше сонця, то тиле, що. Бути мертвим, не жити. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś

kochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Mhm.

0: Ty słońce oglądać, coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
1: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Музична лекція язика польського полеца ще вашій увазі. Лекція вакаційна.
1: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки. То чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків? Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
0: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготувалишми пісеньки сонячне, морське і гурське.
1: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
0: Анна Янтар уродила się 10 червня 1950 року в Познаню jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
1: U 1972 roku Anna Jantar poczęła solną karierę i już wtedy ona występowała pod tym pseudonimem, pod jakim my jej znamy, Anna Jantar, a pierwszy hit, najtrudniejszy pierwszy krok, ona wypuściła u 1973, tobto rok після цього starту в Ополі.
0: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
1: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
0: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dworze, Борців в колушках oraz Jaskółka.
1: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
0: В 1976 року przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario, artystki.
1: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występu, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisu кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. A była takoju.
0: Skromna, bardzo miła, przystępna osoba.
1: Anna Jantar

0: пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу, rzeczywiście. I co będziemy robić dalej? Porozmawiamy jeszcze o języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Czy będziemy wyginać naszą ramówkę, czy też będziemy się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Więc co teraz?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Гєнтки. Які то? Гєнтки – то дający ще гьонч. Гєнтки – то łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut, giętka może być deska, gałązka, gałąź, giętka, łodyga, giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna, giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość, i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia, chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej gnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o Ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Żewuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny. Stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
0: Прекрасно. Прекрасну цитату ти вибрав, Марчіне. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик – так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в український, такої можливості ми не маємо.

0: Zrobimy je.
1: Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira. Tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczać i wybaczaty, prościaty. I wybacz, prosiv, polski gурт Іра, а вибачай, це вже пісня від українського інді-електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про які, вибачай, співають.

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj.

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za buć, jakim niezruczność im, co złego to nie my. Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

gruby mężczyzna i szczupła dziewczyna w domu grubego. Ona zdejmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię, do której chodzisz szkoły?

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie. To dalbóg

wszystkie z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odwrócę.